0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie, 14. niedziela zwykła i tę mszę świętą sprawuje w litanii świętej pamięci Zygmunta Wilczyńskiego, modląc się o zbawienie dla niego, o życie wieczne w Królestwie Niebieskim w obecności Boga samego, który nas kocha, Ojca, który jest miłością. I do tego Ojca, który jest miłością, w sposób szczególny w ten weekend zanosimy nasze prośby. Uwielbiamy Go, dziękujemy Mu za dar naszego narodu, naszej nowej ojczyzny, tegoż kraju, Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obchodząc ten weekend 250 lat naszej nowej ojczyzny, zanosimy nasze gorące uwielbienia i podziękowania, że możemy tutaj być. Zanosimy podziękowania, że ludzie z różnych narodów, różnych krajów, z różnych stron świata mogą nazywać ten kraj swoim domem. I błagamy o potrzebne łaski, abyśmy zawsze jako jeden naród wypełniali jedną wolę jednego Boga, aby Jego wola wypełniła się w naszym życiu. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który zmartwychwstałeś do naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: nie wspomniałem na samym początku tej Eucharystii, ale gościnnie z nami są nasi profesorzy muzyki, pan Witakowski, jak również pan Kowtało. Witamy serdecznie i dziękujemy za upiększanie tej liturgii. Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

0: Pierwsze czytanie. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. To mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki. Pokój ludziom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegu rzeki, aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.
1: Błogo niech będą dzięki.

0: drugie czytanie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie dzięki.

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry, wyjątkowe słowa Pana Jezusa usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Może nie zawsze zwracamy na nie wyjątkową uwagę. Zazwyczaj zwracamy uwagę na cuda, które Pan Jezus dokonywał, zwracamy uwagę, co się działo z apostołami, a to wezwanie, aby wszyscyśmy do Niego przyszli, jakoś czasami zostaje nieco z boku. Ale powiedzmy sobie w ten sposób, stańmy w prawdzie. Prawie każdą osobę, którą znam, może inaczej, prawie wszystkich ludzi, których znam, my tutaj, którzy się zgromadziliśmy w tej świętej liturgii, prawie każdy dźwiga jakiś ciężar. Może chodzić o zwykłą wypłatę, paycheck. Niektórzy próbują zagospodarować tę wypłatę, aby faktycznie starczyło. Nie zawsze jest to możliwe. Niektórzy muszą pracować nad swoimi małżeństwami, obawiając się ich rozpadu. Są osoby bezrobotne albo też zatrudnione poniżej swoich kwalifikacji. Poszukują lepszej pracy, która zapewniłaby im pewne i wystarczające źródło dochodu. W dzisiejszych czasach wszyscy dźwigamy ten ciężar stale rosnących kosztów, czy też paliwa, energii, inflacji. To wszystko podnosi ceny wszystkiego innego. Przecież jako wspólnoty parafialne w naszej rodzinie również ponosimy koszty utrzymania naszych kościołów. One nieustannie wzrastają, rosną. Inni czekają na wynik biopsji, niepokojących zmian w organizmie, pełni lęku, że może to być nowotwór. Jeszcze inni starają się zapewnić swoim dzieciom byt, również wychowywać, kształtować ich charaktery, dzieciom, które bardzo łatwo i usilnie ulegają wpływom świata, albo też wpływom naszej kultury, albo tego wszystkiego, co jest złe w tej kulturze. Wielu rodziców czuje się, że traktuje się ich jako coś oczywistego, że są niedoceniani, wręcz może czasami wykorzystywani, nie otrzymując od życia nic w zamian za to, co sami poświęcili dla swoich dzieci. Moi drodzy, wszyscy zmagamy się z różnymi ciężarami. I oczywiście oprócz wspomnianych spraw, które wspomniałem, wielu ludzi bierze na siebie pewien ciężar zwątpienia, frustracji tego, co się w życiu dzieje, samobiczowania, wstydu, a może jakiegoś wyjątkowego, dodatkowego poczucia winy. I wtedy mówią sobie, to wszystko jest w pewnym sensie jakąś moją winą. Gdybym była lepszą żoną, mąż może bardziej by mnie dostrzegał. Byłby bardziej wrażliwy, troskliwy, czuły. Gdybym się bardziej starała, może miałabym lepszą pracę lub lepsze stanowisko.

i nie mielibyśmy takich kłopotów finansowych albo też z domem. Gdybym okazywała więcej miłości, może moje nastoletnie dzieci nie byłyby tak wrogo nastawione do mnie. I moi drodzy, i tak to trwa bez końca. Tak to się dzieje w naszych umysłach. Wciąż odtwarzają się te nagrania, które wbrew pozorom nas poniżają i doprowadzają do jakiejś frustracji i depresji. Bądźmy szczerzy. Prawdę mówię. Wszyscy, każdy z nas, każda osoba tutaj obecna zmaga się z różnymi ciężarami. I przychodząc dziś na mszę świętą, usłyszeliśmy słowa samego Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Jak można nie czuć pociągu do tego, co oferuje nam dziś Jezus? Dlaczego jest On tak lekceważony przez tak wielu ludzi, których tu dziś nie ma? Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że dla niektórych współczesnych katolików, czy też nazywających się chrześcijanami, to przesłanie, które Jezus nam daje, uległo zniekształceniu i Słowo Boże przestali traktować poważnie. Niektórzy kaznodzieje, już nie tylko ci kaznodzieje z telewizji tych poszczególnych chrześcijańskich kanałów, ale na nieszczęście niektórzy kapłani w naszym kościele, w naszej diecezji, twierdzą, że wiara w Chrystusa usuwa wszelkie pragnienie grzechu. A jest to bzdura. Inni głoszą, że wiara w Chrystusa usuwa wszelkie wątpliwości i lęk ludzkiego życia. Bzdura. Jeszcze inni będą nam wmawiać, że to dzięki Chrystusowi poczujemy się tak bardzo akceptowani, iż nigdy, nigdy więcej nie poczujemy się samotni, opuszczeni. Kłamstwo. Słyszymy też, że jeśli uwierzymy w Chrystusa, to nasze dzieci na 100% wyrosną na porządnych ludzi. Pracy się będzie nam wiodło, awans, a nasze choroby to będą jakieś drobnostki przeziębienia. To dopiero holy crap. Wiara w Chrystusa, wiara chrześcijańska to nie magia. Życie Chrystusa też nie było wolne od bólu, ani całkowicie pozbawione ciężarów. Dzisiaj również Jezus mówi do nas: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje słodkie, a brzemię moje lekkie. Moi drodzy, może nam zaginął ten obraz jarzma, gdzie kiedyś zakładano na woły czy też na konie. Jarzmo, kogoś nie było stać na woła czy na konia, musiał osobiście założyć sobie na kark, na swoje ramiona jarzmo i je noszono na ramionach. Wydaje mi się, w tamtych czasach był to bardzo znany obraz. Każdy go rozumiał. Jarzmo było symbolem posłusznego poddania się. Sami Żydzi mówili o dźwiganiu jarzma Bożego prawa oraz jarzma Bożego Królestwa. Jarzma, które przyjmuje się na siebie poprzez uznanie, że Bóg jest jeden, Bóg jest jedyny i przez przestrzeganie Jego przykazań. Święty Mateusz pragnie, aby słowa Jezusa o odpoczynku szabasowym stanowiły kontrakt tym, co głosili faryzeusze, z ich prawami.
prawami i zasadami dotyczącymi szabatu. Obietnica, że znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, pochodzi od proroka Jeremiasza, gdzie Bóg obiecuje powstrzymać swój gniew, uratować święte miasto Jeruzalem. I jeśli ludzie zwrócą się ku Jego słowom, zamiast słuchać fałszywych nauczycieli, fałszywych proroków. Chrystus mówi o pokorze swego serca. Pamiętajmy, że również w tamtych czasach Izrael z jednej strony znajdował się pod okupacją rzymską, ale również stykały się w Izraelu wpływy różnej kultury i zachowań i prądów myślowych starożytnej Grecji. I to jest bardzo ciekawe. W Grecji starożytnej pokora była chwalona i rozumiana jako łagodność i tolerancja. Ale nie jako wyrzeczenie się siebie. Wysoko urodzeni nie uważali pokory za cnotę. Była ona cnotą kojarzoną tylko z ludźmi o niskim stanie. Jezus jednak utożsamia się z ludźmi o niskim statusie społecznym. Tak jak głosił judaizm, co stanowiło o wiele wyższą cnotę, się wiązało z żydowską pobożnością. Jezus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie. Żydowscy nauczyciele mówili faktycznie o jarzmie Tory, prawa mojżeszowego, o jarzmie Królestwa Bożego. A Jezus mówi wprost o swojej interpretacji prawa. Uczcie się ode mnie. Uczeń ma się uczyć całe życie. Uczeń Chrystusa, chrześcijanin, ma się uczyć całe życie. Pokorny Jezus jest zarówno wzorem i nauczyciela, ale również idealnym przedmiotem samych studiów i medytacji nad Bożym Słowem. Przecież to On, Chrystus, jest ucieleśnieniem Tory, samego prawa. To Izrael otrzymał prawo od Boga, słowo od Boga, 10 słów, 10 przykazań. A słowo u Boga istniało przed stworzeniem świata. To Słowo Boże stało się człowiekiem w łonie Najświętszej Maryi Panny. To Słowo Chrystus, to Słowo Boga jest ucieleśnieniem wszystkiego, co Izrael otrzymał od samego początku. Znajdziecie odpoczynek. Odpoczynek w dzień szabatu, w dzień święty był symbolem Królestwa Bożego. To również zaczerpnięte jest z proroka Jeremiasza. Widzimy w Chrystusie, jak przepowiednie i słowa Jeremiasza stają się wypełnione. Moje jarzmo jest lekkie, słodkie. Oczywiście w porównaniu z interpretacją samych faryzeuszy, którzy stworzyli następne 600 przepisów, aby w jakiś sposób zachowywać prawo mojżeszowe w codziennym życiu, nauczenie Jezusa jest znacznie prostsze, bardzo zwięzłe i skupione na tym, co najważniejsze. Ale jednak w kontekście, kiedy Chrystus mówi o sprawiedliwości, jest ono znacznie bardziej wymagające, ponieważ wymaga od każdego z nas nieustannej miłości do Boga, nieustannego stawiania Boga na pierwszym miejscu i następnie nieustannej miłości do bliźniego swego. Lecz tym, co Chrystus faktycznie nam oferuje, jest zaproszenie, aby dzielić się z Nim tym jarzmem, byś wraz z Nim dźwigał ciężar
życiowych zadań, dzieląc Jego jarzmo i czerpiąc od Niego siły, pozwalając Mu sobie pomagać, podczas gdy Ty pomagasz Mu w realizacji Jego dzieła. Moi drodzy, może to zabrzmi dziwnie, ale Chrystus nie wykonuje żadnych zadań, obowiązków za Ciebie. On wykonuje je z Tobą. Wszystko zależy od tego, jak blisko ja czy Ty pozwolimy Mu dotrzeć do naszego serca.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Przez proroków wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jedyny chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Chrystus przez swoje zmartwychwstanie jest sprawiedliwym i zwycięskim Królem, nieustannie obecnym w swoim Kościele. Gromadzeni w Jego imię zanieśmy do Boga prośby o pomoc i radość życia dla wszystkich ludzi.
1: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Michała, za wszystkich biskupów i prezbiterów. Niech z pokorą i miłością niosą do ludzi wiarę i pokój Boży. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za narody Europy, podejmujące wysiłki na rzecz braterstwa, współpracy i wzajemnej pomocy. Niech święty Benedykt, patron naszego kontynentu, uczy ludzi, jak łączyć pracę z modlitwą i pamięcią o Bogu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o pokój dla świata. Niech wszyscy ludzie otworzą drzwi dla Jezusa, Króla Pokoju, zniszczą arsenały broni i odstąpią od wojen niosących zagładę. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za przygniecionych ciężarami życia. Niech Pan umocni ich nadzieję, a ludzie udzielą im wsparcia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, zwłaszcza za Zygmunta Zwilczyńskiego. Niech Duch Święty, który wskrzesił zmartwych Jezusa, przywróci ich ciała do życia w dniu ostatecznym. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, którym Jezus ukazał drogę do Ojca, abyśmy ochotnie przyjmowali jarzmo krzyża i przez całe życie wychwalali Pana za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w naszych własnych intencjach w milczeniu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszystkie narody, które stworzyłeś, ukłonią się Tobie, Panie, i będą czcić Twoje imię. Bo jesteś wielki i czynisz cudowne dzieła i tylko Ty jesteś Bogiem. Boże nasz Ojcze, dawco życia, Tobie powierzamy Stany Zjednoczone Ameryki. Dziękujemy za Twoją opiekę. Jesteś skałą, na której założono ten naród. Tylko Ty jesteś prawdziwym źródłem naszych cennych praw do życia, do wolności i dążenia do szczęścia. Odzyskaj tę ziemię dla swojej chwały i zamieszkaj wśród swojego ludu. Wyślij swojego ducha, by dotknął serc przywódców naszego kraju. Otwórz swoje umysły na wielką wartość ludzkiego życia oraz odpowiedzialność, które towarzyszą wolności człowieka. Przypomnij swoim ludziom, że prawdziwe szczęście jest głęboko zakorzenione w poszukiwaniu i spełnianiu Twojej woli. za pośrednictwem wstawiennictwa Maryi Niepokalanej, patronki naszej ziemi, daj nam odwagę, by odrzucić kulturę śmierci. Prowadź nas w nowe tysiąclecie życia. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy. I niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwie.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie, gdyś nam dał swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego brata i Odkupiciela. W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. Chrystus nie zamykał się nigdy na potrzeby i cierpienia braci. On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty jesteś Ojcem i troszczysz się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy. I zdarzeni z aniołami świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając.

Błogosławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, w której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleby. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas, w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy Ojcze dzieło Twojej miłości. Ty sprawiłeś, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Ty go wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę, jest ją Chrystus, który w swoim ciele i swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze Miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Twojego Syna. Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyni nas doskonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem Leonem i z naszym biskupem Michałem. Otwórz nasze oczy na potrzeby cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zeszli tego świata w pokoju z Chrystusem, zwłaszcza modląc się za Zygmunta Zgliczyńskiego. I o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Pamiętamy w naszej modlitwie za tych, którzy oddali najwyższą ofiarę w obronie Stanów Zjednoczonych, w obronie pokoju na świecie. Dopuść ich do wyglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, Józefem i Oblubieńcem, z apostołami i męczennikami, Stanisławem, biskupem i męczennikiem, Janem Pawłem II, papieżem i wszystkimi świętymi wychwalamy Ciebie, w Chrystusie Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.

0: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: 못 얽으셔.
1: Pośrednik wielkimi darami prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić.
0: Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, Pani Dyrektor chciałaby powiedzieć parę słów.
2: Ja w imieniu wszystkich tu zgromadzonych chciałabym serdecznie podziękować naszym gościom, muzykom, którzy swoim śpiewem przyczynili się do tego, że przeżywaliśmy w sposób szczególny dzisiejszą mszę świętą. Szczęść Wam Boże.
0: Dziękujemy panom profesorom za oprawę liturgiczną. Pan z wami.
3: I z duchem twoim.
0: Niech was broni i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.
0: Druga kolekta na misję. Idźcie w pokoju Chrystusa.
3: Pokojnie będą.